Le tastiere. Le testiaccio ya bepo takare kota zvinenge zviripo takapesa kuimba nezuro inonzi nekuti Yesu.